Ngakom jege dene ngakom jege dingam. Nje tamé Christ je. Emba to talje lombay Jésus ke djoje. Me dimanche ge nje kom dogo dojo gre so ge kari. Oye je gendo radio arc-en-ciel. Radio archidiocèse ke njamenane. Nje konundom ge raga to ngiambay Serge. Mam to diangro.